0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
0: Nedeljom u podne. Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.